0: 约加强安全与防务合作。波兰马尔沙维克出版集团总裁、国际政治评论人士亚当·马尔沙维克近日在接受总台记者采访时表示，美国近年来的政策变得非常难以预测，波兰正在寻求建立更多元化的安全保障体系。
1: Dlaczego myśmy podpisali ten układ? To przede wszystkim dlatego, że dosyć nieprzewidywalna jest w ostatnim czasie polityka Stanów Zjednoczonych, a w Europie również mamy pewne wątpliwości co do polityki amerykańskiej. Ta strategia przede wszystkim jest zmieniana przez Amerykanów, a my w Europie musimy się dostosować do tych nowych realiów i nie pozostawać biernymi. Dlatego szukamy innych rozwiązań uzupełniających, takich jak na przykład ten sojusz z Wielką Brytanią, czy też ściślejsza współpraca z państwami skandynawskimi.
2: 马尔沙维克说，美国在波兰驻军问题上的态度一波三折，至今仍然采用的是原则上点头、执行上留白的模糊性战略，这也引发了欧洲对于跨大西洋关系未来走向的担忧。
1: Automatycznie zmniejszenie ich obecności w sensie naszych systemów obronnych oznacza, że musimy my jako Europa, jako Polska zwiększać swój potencjał, zarówno militarny, jak i gospodarczy.
2: 马尔沙维克指出，从波兰与英国加强双边合作，到法国、德国等欧洲国家持续推动防务能力建设，都表明欧洲正在加速调整安全战略，逐步减少对单一安全保障来源的依赖。
3: 收藏古今，港通天下，滨海宁波，扬帆世界。
4: 阿拉宁波呼你脑。
5: 中国电信天翼云邀请您收看中文国际频道精彩节目。